0: Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju. Termin uroczystego wykrycia i poświęcenia polskich wojskowych cmentarzy w miejscowościach Kadel i Wielkinowie, Neksiomu. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Borowskiej Młodzi Rosyka Andrzej Przewodnik powiadomił, że
1: Dowiemy się, czy terminy, które zostały przyjęte jako terminy...
0: Wchodzimy, dowiadujemy się, czy termin jest ponownie na dyspozycji i podkreślenia kładu we szczytnym i dnowu i w każdym sposób zmęczy. Jak na przełożeniu ostatecznym, czy terminy nie otrzymamy. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych kładów i trwa ich dobrze. Te zjazdy na mniejszym kładzie są spotkane te terminy.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Zamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budować firmę pozna i do końca swoje czasy. Andrzej Przewodnik a za kordonu widzę uczestnik w Międzynarodnym Festiwalu Cerkownym i Młodych Łuchajnych. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiadomy z korespondent, pierwszy kontakt, żeby to jest. Zapraszam, że w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym ro